0: jak najwięcej zarobić, czy to na przejęciu na naszych środków pieniężnych, czy na przejęciu naszych danych osobowych. Więc wykorzystują każdą możliwość tylko i wyłącznie po to, żeby zachęcić nas do kliknięcia w link, czy to w załącznik. No oczywiście głównym celem to jest, takim największym zagrożeniem w necie, to jest są wszystkie obszary, które są związane z erotyką, czy z pornografią, gdzie niestety jest ogromny popyt na to, więc również z drugiej strony jest podaż. Te informacje, te materiały są bardzo, bardzo często zainfekowane albo przekierowują nas na strony, gdzie musimy podać link do logowania czy nasze dane osobowe.
1: Ja byłem osobiście w szoku, kiedy opowiadałeś o pedofilii i o dzieciach, bo wielu z nas lubi się chwalić swoimi dziećmi, lubi się chwalić swoimi urlopami i jak właśnie cyberprzestępcy mogą te strony kraść, te zdjęcia kraść, aby też strony klonować i wykorzystywać przeciwko nam.
0: Musimy pamiętać, że w internecie, internet to nie tylko ta dobra strona, ale również te złe zamiary, że są osoby, które no niestety próbują nas oszukać albo zrobić nam bardzo często krzywdę. I niestety najczęściej problemy mają osoby, które mają najmniejszą świadomość odnośnie tego, a tymi osobami są dzieci oraz nasi dziadkowie i nasze babcie, ponieważ tam świadomość cyberbezpieczeństwa jest bardzo mała. W sieci królują jeszcze, oprócz cyberprzestępców, hakerów, niestety królują jeszcze króluje pedofilia i te zagrożenia są dla nas o tyle niebezpieczne, że dotykają naszych dzieci, a ich brak wiedzy, świadomości może spowodować niestety poważne zagrożenia, również związane z ich życiem.
1: Przejdźmy jeszcze do innego sektora, mianowicie do biznesu. Opowiadałeś o tym, ale ja tutaj też stwierdziłem, że bardzo duże luki są wśród naszych przedsiębiorców. No i dzisiaj, szczerze mówiąc, drodzy rodacy, zabrakło mi trochę naszych przedsiębiorców, bo problem zaczyna się wtedy, kiedy wasze dane zostaną skradzione, albo wasza baza kontaktów, albo inne rzeczy. Ale tutaj też Andrzej może wam opowiedzieć o takich sytuacjach.
0: W dużych firmach dba się o budowanie świadomości, ale to tylko w dużych firmach, w korporacjach. Natomiast najbardziej zagrożone są te małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ nakłady na cyberbezpieczeństwo w takich organizacjach jest tak naprawdę minimalne. I problem polega na tym, że tym najsłabszym ogniwem w każdej organizacji jest człowiek. A jeżeli człowiek nie ma świadomości na temat cyberzagrożeń, no to szanse na to, że nasza firma będzie w stanie odeprzeć cyberatak, jest naprawdę minimalna. A to oznacza, że musimy budować świadomość na temat cyberbezpieczeństwa w każdej firmie, w każdej organizacji i takie właśnie spotkania, takie szkolenia są właśnie po to, żeby wzmacniać tą naszą świadomość.
1: Ja mam nadzieję, że to szkolenie nie jest oczywiście pierwszym szkoleniem, bo wiem, że już takie szkolenia tutaj w Wiedniu były, ale nie jest ostatnim, ale do tego jeszcze powrócimy. Wspominałeś o jednej stronie tutaj takiej, na której można zawsze kontrolować domeny. Bardzo mi się to podoba. Ja natychmiast sobie zrobiłem screen tej strony i będę ją na pewno w przyszłości stosował właśnie, żeby kontrolować. Zdradźmy może tą stronę, żeby słuchacze mogli zobaczyć, a ja umieszczę dodatkowo jeszcze na mojej stronie marektv.pl film, który żeś puścił, jak szybko ludzie są w stanie zdradzić swój PESEL, jeżeli chodzi o tą szybkość. Ja tu byłem zaszokowany, bo oczywiście każdy z nas, jakby ktoś się pytał o PIN, o PESEL czy o dane osobiste, i ja nie podam, ale ty udowodniłeś, że no niestety ludzie są na to podatni.
0: Tak, strona, mówimy o virustotal.com, to jest strona, która pokazuje nam, czy dana domena jest prawdziwa, czy nie, i to jest strona, która może wielokrotnie pomóc każdemu użytkownikowi do zweryfikowania. Natomiast tak, z zastosowaniem metod socjotechnicznych, bardzo często jest stosowane przy cyberatakach. No, każdy atak musi być tak przygotowany, żeby cyberprzestępca uzyskał to, co chce uzyskać. I bardzo często niestety mu się to udaje.
1: Teraz przejdźmy do ciebie, Andrzeju. Ty prowadzisz firmę, która specjalizuje się praktycznie na taką właśnie specjalność niektórych ludzi, czyli cyberoszustwo, ale opowiedz troszkę o sobie i o tej firmie, którą reprezentujesz, której jesteś właścicielem.
0: Tak, ja od wielu lat prowadzę szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Moim celem jest budowanie świadomości wśród nie tylko użytkowników, ale również wśród dzieci na temat cyberbezpieczeństwa, ale również zajmuję się wdrożeniem zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. I to w połączeniu z budowaniem świadomości to jest takie całe kompendium, aby zabezpieczyć każdą organizację przed cyberatakami, przed cyberprzestępczością.
1: Przypomnij tylko jeszcze swoją stronę internetową.
0: cyberbezpieczny.pl.
1: A ja dodam, że rozmawiałem z Andrzejem Grabowskim, ale zanim jeszcze skończymy dzisiejszą rozmowę, przejdziemy jeszcze do Kamila Lewandowskiego. Kamilu, kiedy planujesz następną imprezę? Bo ja myślę, że na następnej imprezie powinno się pojawić cała masa polskich przedsiębiorców z Wiednia, żeby nie paść właśnie ofiarą tego, o czym Andrzej dzisiaj opowiada.
2: Biorąc pod uwagę tą wspominaną przeze mnie falę ataków phishingowych, które wydało, tak jak wspominałem, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale nie tylko, bo również mieliśmy taką informację od MTC oraz od ASFINAG. Ja myślę, że budowanie tej świadomości jest bardzo istotne, co właśnie dzisiaj pokazuje nam podczas tego szkolenia Andrzej. I jak będzie taka możliwość, będziemy konsultować i z wielką chęcią przygotujemy kolejne takie spotkanie. I Marku, mam nadzieję, że pomożesz nam przy reklamowaniu kolejnego spotkania i że coraz więcej Polaków przybędzie do nas i będzie świadoma swoich kroków poczyniań w internecie.
1: A ja dodam tylko, że oczywiście możesz liczyć na Marek TV. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie Marek TV, dzisiejszym gościem był Andrzej Grabowski plus Kamil Lewandowski. Ja się bardzo cieszę, że mogłem ten wywiad w Radia Polonia Wiedeń przeprowadzić. No i będę was oczywiście na bieżąco informował, bo zabezpieczony to jest mniej stresowy, a wiecie jak być może. Pozdrawiamy serdecznie, zostańcie zdrowi i do następnego wtorku. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: Drodzy słuchacze, zanim się pożegnam, jeszcze dwóch sympatycznych panów, pan Wojciech i pan Marcin. Zadajmy im tylko jedno, jedyne pytanie. Co dzisiejsza prezentacja, dzisiejsze szkolenie na temat bezpieczeństwa, na temat telefonów, na temat komputerów, ale także sieci internetowej wam dała?
3: No, jest to wartościowe szkolenie z mojego punktu widzenia. Cenne jakieś uwagi, takie bardzo praktyczne, na co zwracać uwagę, na przykład na adresy stron internetowych, prawidłowa domena i te inne rzeczy. Odnośnie tak bardzo przekrojowo ujęty temat i uważam, że wartościowe szkolenie.
4: Tak, no to co już Wojtek powiedział, jeżeli chodzi o kwestie domen, kwestie zabezpieczeń phishingowych. Przestępcy dzisiaj w różny sposób próbują nas wyciągnąć od nas dane. Był bardzo pokazywany fajny filmik, gdzie redaktor próbował wyciągnąć w sposób bezpośredni od nas numer PESEL, zmieniając tylko konstrukcję zdania. Bardzo łatwo wszyscy podawali ten swój numer PESEL, a dalej już wiadomo, że ten numer może służyć do wymuszenia czy to kredytu, czy jakiejś pożyczki, także bardzo, bardzo cenne informacje.
1: O tym, co właśnie tutaj pan Marcin opowiadał, czyli o tym PESEL wyciągnięciu, pokażę wam jeszcze na Marek TV odpowiedni taki klip, żebyście wiedzieli, jak to się odbywało. Ja serdecznie dziękuję i życzę wam, szanowni panowie, tego, byście nie padli ofiarą i wy, drodzy słuchacze Radia Polonia Wiedeń, to samo, uważajcie na siebie i nie padnijcie ofiarą cyberoszustów. Jak zwykle dla was i dla Radia Polonia Wiedeń, Marek TV.
5: Radio Polonia Wiedeń.